żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie. Krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele, w którym rok.

powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele, będziemy.

0: cześć, Benny. Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Yeah.

0: Co?
1: Możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz do skok!
2: Badruj mnie, nie badruj mnie!
1: Ale nie wiem, Julia, badruj mnie, ty krzykaj!

to w lesie zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały. Jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. A wy starsi przyjdźcie bliżej mnie, posłuchajcie. Jeśli znacie me piosenki, ze mną śpiewajcie.

miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga.
1: The only station worth the electricity. Grizzly Radio.

na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

Dziecię moja, jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

0: Oh, thank you very much. You go hunky style for you right there. Watch one of all goes up one called the Haystack Polka.
1: Nasunie pojadę, ciała robać nie będę. Fule wpójdę, dom rozwalę.